0: Y ahora, después de la lectura del resumen de la catequesis, el Papa dirigirá su saludo a los fieles polacos. Wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniające modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Czwarty rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi.
0: Saludo cordialmente a los polacos.
1: In particolare i pellegrini della diocesi di Wołczna.
0: En particular a los peregrinos de la diócesis de Wołczna que han venido con su obispo para dar gracias por los 100 años de la iglesia local, así como a los peregrinos de la diócesis de Szczecin con sus obispos. Los encomiendo a la intercesión de María, Madre del Amor Hermoso, y de Santa Faustina Kowalska, apóstola de la Divina Misericordia, a quien recientemente hemos conmemorado, para que en su camino cotidiano confíen siempre en Dios, Señor de la historia. Alabado sea Jesucristo.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów.
0: Ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los polacos.
2: By dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Por último, escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Dirijo mi cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana.
1: In particolare ai frati minori della Puglia.
0: In particolare a los frailes menores de Puglia y Molise.
1: Ai fedeli delle parrocchie di Montenero, di Bisaccia e di Biscegli.
0: A los fieles de las parroquias de Montenero di Bisaccia y Biscegli.
1: Direttori amministrativi e finanziari.
0: Y a la Asociación Nacional de Directores Administrativos y Financieros.
1: Ai giovani.
0: Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados.
4: La memoria litúrgica de hoy de la Santísima Virgen María del Rosario me brinda la oportunidad de recordar la importancia del Santo Rosario, oración mariana tan querida por la tradición de la Iglesia. Los invito a recitarlo para experimentar el consuelo de nuestra Madre Celestial, refugio seguro en medio de las dificultades de la vida. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre.